0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w super cenach. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo ten

0: listening to Dance Mix with Simon Birch.
1: To jest Twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje.